Bye. Bye. Bye.

0: instead of dying for a cause.
1: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

Kamczatka.

Ha, ha, ha, ha.

podróży do polarnej nocy spotkałem raz człowieka pingwina. Potem musiałem odpocząć, od zera jeszcze raz zaczynać. A jeśli pół roku tutaj trwa dzień, to

razu.

Dziękujemy.

pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Tak się nazywa ta audycja. Przedstawiamy oczywiście notowania listy przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie numer 170 z 6 lipca 1985 roku. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, nie pamiętam, czy powiedziałem na początku, czy nie, w każdym razie teraz mówię. I co o tym notowaniu? 40 utworów było na całej liście, 10 w poczekalni, 30 w zasadniczej klasyfikacji, 14 polskich utworów, 26 zagranicznych. Były 4, i to jest właśnie w tej 30, 4 były nowości, wzlotów było 18, spadków 10, 2 utwory nie zmieniły pozycji, 4 w ogóle wypadły z tej listy. A to przejdźmy sobie teraz do poczekalni. Ja to traktuję generalnie wszystko jak leci, 40 utworów. I tak to potem czas pokazał, że ja mam rację, ponieważ tych utworów było chyba nawet 50. Wszystkie są chyba przedstawiane. Nie wiem, nie śledzę teraz listy przebojów programu trzeciego, bo nie mam kiedy. Za to odnoszę się z wielkim sentymentem do tego, co wydarzyło się kiedyś. Dobra, zaczynamy od pozycji 40. Nowość, grupa Yellow i utwór Vicious Games. Yellow to taki zespół, może nie wszyscy o tym wiedzą. Grupa pochodząca, właściwie duet pochodzący ze Szwajcarii. Jeden bogaty człowiek, hrabia, jakiś tam pan, który robił muzykę, bo po prostu nie miał nic innego do roboty, się nudził. Drugi aktor, artysta, bon vivant, który się do tego podłączył i znakomicie mu to wychodzi. Oni chyba już nie nagrywają, bo ten pan bogaty to już jest leciwy człowiek, ale to, co nagrali, to naprawdę jest warte uwagi. No to posłuchajmy sobie, no, miejsce 40, nowość, duet Yellow, Vicious Games.

No i teraz mamy tutaj wysyp, prawdziwy wysyp utworów, których nie będziemy słuchać. Na miejscu 39 nowość, Papa Dance i Kamikadze Wróć. Pamiętam, jak ten utwór się pojawił i jak oszaleli na jego punkcie, co po niektórzy ludzie. Ja nie oszalałem, uważam, że to jest prekursorzy disco polo. Miejsce 38, nowość Kenny Loggins i utwór Forever. Miło było, ale przechodzimy dalej. Na miejscu 37, nowość, grupa Mama, Do przodu idź. Nie będziemy tego słuchać. Na miejscu 36, awans o 4 pozycje, słynne gładkie L, czyli Ale i Edyta Geppert. Panie Edycie, gratulujemy 36 miejsca i przechodzimy do miejsca 35, a na nim nowość, grupa Tears for Fears i utwór Head Over Heels. I tego utworu posłuchamy, bo grupa Tears for Fears to zacny band był. Słuchamy.

No i przechodzimy do miejsca 34. Spadek o 3 pozycje. Grupa Go West, You Before We Close Our Eyes. To taki przykład nowej fali, nawet nie nowej fali, nowy romantyzm, ale nie romantyk, który poszedł nie w tą stronę, co należy. Zbytnio, znaczy nie romantyk w zasadzie był skomercjalizowany, ale to takie nie miało to duszy, nie było to fajne po prostu. Na miejscu 33 spadek o 1 pozycję, Shaking Dudy i za 10 minut. I ten utwór to jest swoisty hymn tamtych czasów. Przypominam, to jest cały czas, mamy rok 1985. Chodzi o to, że wtedy alkohol sprzedawało się od godziny 13. Takie paranoje były. Przed 13, jak ktoś miał problem z alkoholem, to musiał sobie radzić na własną rękę. Za 10 minut. Można powiedzieć za 10 minut 13. Shaking Dudy. Miejsce 33.

I wychodzimy powoli z poczekalni. Dwa utwory w poczekalni na miejscu 32. Awans o 3 oczka. Grupa Kombi i utwór Obsession. A na miejscu 31. Awans o 6 pozycji Walking on Sunshine i Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Sunshine będzie jeszcze, nie martwcie się. Ma być jeszcze gorąco. Te 36 stopni czy 5, w zależności w jakim miejscu w Polsce się znajdowaliście przedwczoraj, to jeszcze mogą się powtórzyć. Mamy dopiero początek lipca, słuchajcie. Dobra, przechodzimy teraz do tej zasadniczej grupy piosenek, czyli 30 najlepszych piosenek 170 notowania listy przebojów z 6 lipca 1985 roku. Na miejscu 30 spadek o 3 pozycje, grupa WW i Faza. To jest najlepszy okres tego zespołu ever. Pierwsza płyta WW, zatytułowana WW, i z tej płyty pochodzi ten utwór, a potem Snop Powiązałka. To są dwie fantastyczne płyty. I szkoda, że już w Polsce po prostu nie robi się takiej muzy. Posłuchajmy sobie. Na miejscu 30 spadek o 3 pozycje, 3 tygodnie na liście, WW i Faza.

Totalnie smutny utwór, ale takie czasy były. Takie utwory się pisało. Niektórzy nie zakłamywali rzeczywistości. Owszem, cieszyli się tym, co mają, ale czasem trzeba było spojrzeć na to naprawdę, realnie. Na miejscu 29 spadek o jedną pozycję, Jacek Skubikowski, Ostatnie żywe drzewo, 3 tygodnie na liście. A na miejscu 28 spadek o 3 pozycje, 2 tygodnie na liście, Siekiera i Jest bezpieczny. Siekierę nie trzeba przedstawiać. Fantastyczna czerwona płyta, która była wydana bez... na płycie nie było napisane, kto gra na tej płycie, jak się płyta nazywa. Nic. Uważam, że to można było zostawić. Oni musieli dodrukowywać naklejki i ci, co mają oryginalne płyty, te pierwsze, to są te naklejki nalepione. Szkoda, trzeba było zostawić. W historii muzyki są płyty bez opisu. Czy choćby Led Zeppelin, New Order. Miejsce 28, 2 tygodnie na liście, spadek o 3 pozycje, Siekiera, Jest bezpiecznie.

Na miejscu 27 nowość. Paul Young, taki był pan, który śpiewał, i Soldiers Think. Ten pan to przede wszystkim wyróżnił się taką fryzurą postpunkową, można powiedzieć, a poza tym to niczym specjalnym. Ja nie wiem, jak tacy ludzie robią kariery. Na miejscu 26 także nowość, grupa Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Ja do tego utworu mam osobisty stosunek. Dlatego jak go sobie usłyszałem, kiedy się przygotowywałem do audycji, to wszystko mi zaczęło pływać w organizmie. I tak mi się błogo zrobiło. Posłuchajmy sobie Rhythmics, miejsce 26, nowość. There must be an angel playing with my heart.

I teraz przechodzimy do miejsca 25. Tu mamy nowość i być może narażę się dużej ilości ludzi, ponieważ tego numeru nie puszczę. A ten numer jest naprawdę pewnego rodzaju hymnem tamtych czasów. Marillion. I utwór nazywa się Kaylee. Ten utwór mnie prześladował. Ja miałem wtedy 20 lat i jak słyszałem, jak ten Fish chodzi z tymi początkami łysiny do długich włosów i śpiewa o tej swojej nieszczęśliwej miłości. Taki wielki chłop i on się żali, że go baba rzuciła. No dejcież ludzie spokój. I to jeszcze taki Genesis Bis, ten Marillion. W Polsce to właśnie takie się niektóre będę hołubiło. Nie wiem po co. Na miejscu 24. Awans o dwa oczka. Dwa tygodnie na liście Falco i Rock Me Amadeus. I teraz ludzie mogą powiedzieć, że czemu to tak jest, że teraz puszczasz Rock Me Amadeus? Bo uważam, że Falco to był bardzo interesujący artysta. O wiele ciekawszy od Marillion. Nie kopiował Genesisu, tylko był sobą. Nawet po swojemu zakończył żywot. Czołówka z dużym samochodem ciężarowym. Tak Falco postanowił zakończyć tą przygodę na ziemi. Pozostajmy 24. miejsce, awans o dwie pozycje, drugi tydzień na liście Falco, Rock Me Amadeus.

A teraz przechodzimy do następnych pozycji i postanowiłem teraz puścić trzy utwory, bo są fajni artyści, fajne kawałki. Na miejscu 23 nowość, wówczas Sting i utwór If You Love Somebody, Set Them Free. Sting, to była druga płyta Stinga solowa po odejściu z The Police, po rozwiązaniu policjantów. I chyba druga i ostatnia, którą się dało słuchać. Potem wszedł w takie popowe popeliny, czego w ogóle się już nie dało słuchać. Pierwsza płyta Stinga była znakomita. Druga, okej, okay. Branford Marsalis tam grał, muzycy jazzowi, uznanie, no ale potem, no drodzy Państwo. Na miejscu 22, awans o 7 oczek, David Bowie, Loving the Alien. David Bowie zawsze będzie miał miejsce na liście przebojów, które będzie grał. Ta piosenka była wtedy, w drugi tydzień była na liście i pieła się w górę, bo to dobra piosenka. A na miejscu 21, awans o 1 oczko, Manam, Lipstick on the Glass. 12 tygodni na liście. Manam liczył, że tą piosenkę i paroma jeszcze innymi z angielskimi tekstami zawojują Europę. Tak się nie stało. Ja mam swoją teorię. Uważam, że Kora miała fatalny polski akcent w języku angielskim, co dyskwalifikowało ją. No bo ludzie jej po prostu nie rozumieli, o czym ona śpiewa. Nie miała tego angielskiego zaśpiewu. Nie należy jej za to winić. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Potem David Bowie, Loving the Alien. I Manam, Lipstick on the Glass. Miejsce 23, 22, 21.

No i teraz to mi się dostanie, bo teraz będzie prawdziwy wysyp utworów, które nie polecą. A wtedy zajmowały, no to pierwsza dwudziestka. Na miejscu 20 cztery pozycje do góry, Chris Rea i Josephine, 4 tygodnie na liście. Nigdy tego pana nie lubiłem, nie dziwię się, że w Polsce takich artystów się lubi, bo się takich lubi. Tak chyba należy śpiewać, żeby zrobić karierę w tym kraju. Na miejscu 19

spada go jedną pozycję. Kenny Loggins i Vox Humana. 9 tygodni na liście. Już mieliśmy w poczekalni pana Logginsa i też się nie załapał. Po raz drugi. Dwie próby. Może do czegoś sztuka. Chyba nie. Na miejscu 18 Kanada wciąż przeprasza do tego pana. Brian Adams. Awans o 5 oczek. Utwór nazywa się Heaven. 2 tygodnie na liście. I też przechodzi do historii. Na miejscu 17 spadek o jedną pozycję. Someone's Round the Corner i Lady Punk. 12 tygodni na liście. Ja mówiłem, że Lady Punk to tylko pierwsza płyta, ta debiutancka. Reszta to po prostu popelina. Dobra, jeszcze z drugiej płyty można za 2 kawałki wyciągnąć, ale reszty się po prostu nie da słuchać, panie Janie Bo. Na miejscu 16 spadek o 2 pozycje Dire Straits i So Far Away. 8 tygodni na liście. W Polsce Dire Straits ma wielu fanów. Mam paru kolegów punkowców, którzy uwielbiają Dire Straits. Może dlatego, że są gitarzystami i te takie solówki Knopflera to oni mają jakby we krwi, ale to jest banda nudziarzy. Zawsze była. Zawsze było. Nawet jak nagrali ten przebojowy utwór ze Stingiem Money for Nothing, to też takie sobie. Na miejscu 15 awans o 5 oczek Mick Jagger i Hard Woman. 5 tygodni na liście. I też tego pana pominiemy. Ja nawet się skłaniałem, żeby puścić, ale jak sobie odsłuchałem tego utworu, to taki smęt, że głowa boli. Dobra, za chwilę ktoś powie, że ja tylko potrafię narzekać. Nie. Nie, bo przed nami miejsce 14, awans o 5 oczek i tutaj będzie Don't You Forget About Me, oczywiście grupa Simple Minds, 2 tygodnie na liście. To jest utwór Samograj, fantastyczny kawałek, który przyniósł sławę temu irlandzkiemu zespołowi. Jakże się tego dobrze słucha po 40 latach. Posłuchajmy więc jeszcze raz. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Miejsce 14.

Słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli podróży do przeszłości, czyli przedstawiamy archiwalne notowania listy przebojów programu trzeciego. To notowanie ma numer 170 i pochodzi z 6 lipca 1985 roku. Prowadził to oczywiście Marek Niedźwiecki, teraz prowadzę po swojemu to ja, Władysław Bałtycki. Fantastyczny Simple Minds za nami, a na miejscu 13 awans o 4 oczka. O Jezu, aż nie chce mi się tego wymieniać. Majka Jeżowska, a ja wolę swoją mamę. Pomińmy to milczeniem. Czy ja mówiłem 4 tygodnie już na liście. Przechodzimy do miejsca 12. Tam też potworek USA for Africa i utwór We Are the World. Miejsce 12 bez zmiany. Tak jak w poprzednim tygodniu, 13 tygodni na liście. I ten utwór prześladował autentycznie wszystkich, wszędzie, o każdej porze dnia, i w lodówce, i w samochodzie, w tramwaju, w autobusie. Wszędzie ten kawałek był. Oni tam się zebrali i śpiewali dla głodujących dzieci i ludzi w Afryce. Ja jestem ciekaw, ile tych pieniędzy faktycznie do tych głodujących Afrykanów dotarło. Bo to zawsze są takie wielkie halo, robimy ściepę na biedaków, a potem te biedaki umierają, a ktoś ma fajnie zrobiony podjazd do swojego garażu, no nie? Na miejscu 11 awans o 2 pozycje, Roger Hodgson, Lovers in the Wind, 3 tygodnie na liście, też pana pozostawiamy w lamusie. I na miejscu 10 nareszcie jakiś utwór, który się nadaje do puszczenia. Spadek niestety o 2 pozycje, 11 tygodni na liście, grupa U2 i utwór The Unforgettable Fire. Następny utwór, który jak usłyszałem, to otworzyły się wszystkie moje czakramy pamięciowe i nagle znalazłem się 40 lat temu. Chodźcie tam ze mną. U2, The Unforgettable Fire.

Na miejscu 9, awans o 1 pozycję, taka grupa była kiedyś, Foreigner się nazywała, a ten utwór się nazywa That Was Yesterday, 11 tygodni na liście. Grupa Foreigner miała takiego wokalistę, który strasznie zawodził. Ja pamiętam, jak byłem dziecięciem, już ten zespół gdzieś tam funkcjonował i oni mieli taki kawałek, który się nazywał Jukebox Hero, czyli bohater szafy grającej. No i wtedy mi się wydawało, że to jest naprawdę zawodowy numer, mocne uderzenie, wszystko okej. Potem było jeszcze gorzej, dlatego nie puścimy tego utworu. A teraz posłuchamy sobie 3 utworów. Bo na miejscu 8 awans o 3 pozycje. Prince and the Revolution. To jest książę muzyki rockowej, funka i wszystkiego. Utwór nazywa się Paisley Park. 6 tygodni na liście. Ten gość potrafił, on nagrał masę płyt. Nie wiem, za 40, więcej może. On potrafił nagrywać po 2-3 płyty rocznie. Tyle miał tego w sobie i musiał gdzieś znaleźć ujście, więc nagrywał to wszystko. Niestety przedawkował jakieś różne gówna, za przeproszeniem, i tego pana już nie ma z nami, nad czym niesamowicie ubolewa. Na miejscu 7 spadek o 2 pozycji, Deep Purple i Perfect Strangers, 6 tygodni na liście. Oni wtedy powrócili z tą płytą, nie nagrywali, to jest 85 rok, oni przez 10 lat chyba nie nagrywali. I powrócili w wielkim stylu. Powiem szczerze, że ja wtedy, bo ja jestem fanem Purple, powiem szczerze, że ten numer mi bardzo nie stykał. Teraz, słuchając go po latach, stwierdzam, że to jest dobry kawałek. No ale tak czasem jest. Na miejscu 6 awans o jedno oczko. Runął już ostatni mur i grupa Tilt. 3 tygodnie na liście. I tych 3 utworów teraz sobie posłuchamy. Czyli Prince, Paisley Park, Deep Purple, Perfect Strangers i Tilt. Runął już ostatni mur. Odpowiednio 8, 7 i 6 miejsce.

Przed nami następne trzy utwory i cieszę się, bo to są fajne kawałki. Na miejscu piątym spadek o dwie pozycje, Sal Solo. To wokalista takiego bandu, który się nazywał Classic Nouveau. I ten band zrobił niesamowitą karierę w Polsce w tamtych latach. Utwór się nazywa Heartbeat. 4 tygodnie na liście był. Sal Solo odszedł z grupy Classic Nouveau. Classic Nouveau oczywiście potem upadł, rozwiązał się, no bo Sal Solo był na tyle charakterystyczny i charyzmatyczny, żeby z niego kontynuowanie działalności zespołu nie miało sensu. Sal Solo nagrał kilka utworów, które znalazły się na liście przebojów, między innymi trójkowych. Oni na zachodzie Europy chyba nie zaistnieli aż tak bardzo jak w Polsce, dlatego on tutaj bywał praktycznie non-stop. No więc na miejscu piątym o dwie pozycje w dół Sal Solo. Na miejscu czwartym, tak jak w poprzednim tygodniu, 5 tygodni na liście IARL i utwór Nasza Ściana. To jest fantastyczna płyta, ta czerwona. Potem jeszcze Aja wydała niebieską płytę, której się nie da słuchać. Czerwona była znakomita. Igor Czerniawski, rosyjski Polak, do tej pory mieszkający tutaj, się funkcjonujący w tym kraju, naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Szkoda, że nie było tego więcej. A na miejscu trzecim Duran Duran. Spadek o dwie pozycje. Utwór nazywa się View to a Kill. 5 tygodni na liście przebojów. No to posłuchajmy sobie 3 utworów. Sal Solo, Heartbeat, IARL, Nasza Ściana, Duran Duran, A View to a Kill. Miejsce 5., 4. i 3.

No i dobrnęliśmy sobie po cichutku do końca, bo na miejscu drugim awans o 4 pozycje i 3 tygodnie na liście jakimś dziwnym, znaczy nie dziwnym trafem. Trafiło się, że zespół Bajm się tu znalazł. Utwór Dwa Serca, Dwa Smutki. Dobra, nie będę się wypowiadał. Tego utworu na pewno nie posłuchacie. Za to teraz, uwaga, fanfary, stukania, dżingle. Proszę bardzo, bo zbliżamy się do miejsca pierwszego. No i jesteśmy. Pierwsze miejsce, awans o jedną pozycję, 5 tygodni na liście. Grupa Depeche Mode i utwór, który się nazywa Shake the Disease. To było 170. notowanie listy przebojów programu trzeciego, powtórzone przeze mnie, a zaaranżowane. Wybiórcze my to nazywamy wybiórczą listą przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Mam nadzieję, że pojechaliście, zwłaszcza ci starsi, do tych rejonów w czasoprzestrzeni, gdzie te piosenki funkcjonowały, wzruszały was, pobudzały wasze emocje i pobudzały was do życia. I że to wszystko odżyło, bo to są fajne wspomnienia. No to co? To była ta powtórka z listy przebojów. Ja jestem Władysław Bałtycki. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Będzie lista przebojów. Nie wiem jaki numer, ale to będzie rok 1986.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: O ile większość teorii spiskowych dotyczących strefy 51 można prawdopodobnie włożyć między bajki, o tyle w 2020 roku Pentagon oficjalnie przyznał, że nagrania wideo z 2004 i 2015 roku, które wyciekły do internetu, są autentyczne i przedstawiają niezidentyfikowane obiekty latające, znajdujące się w przestrzeni powietrznej strefy 51. Marynarka wojenna, która jest autorem tych nagrań, nie była w stanie zidentyfikować obiektów, ale nie oznacza to, że byli to kosmici. Oznacza to tylko tyle, że rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie przyznał, że nie wiedzą, co to było.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dean, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co to mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są i grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, Dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Kastet, Faul Techniczny, na koncercie Zróbmy Dizota. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest

Chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki, na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore punka. Francja, wybaczcie, Gimou, jak to się mówi?
1: Gimou.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: And Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora, en cuerpo trans lleno de odio, czyli a trans body full of hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem. Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające było to, dlaczego nikt go nie podejrzewał. Z pozoru był idealnym, pokojowo nastawionym mężem i pracował jako piekarz. W sumie Hansen porwał aż 17 kobiet, które zawsze najpierw zabierał do swojej piwnicy, gdzie je wiązał, torturował i gwałcił. Następnie wywoził na pustynię, gdzie polował na nie z karabinem i nożem, a w końcu brutalnie zabijał. Jednak jego ostatniej ofierze udało się uciec. Dzięki jej zeznaniom policji udało się złapać Roberta. W 1983 roku został skazany na 460 lat więzienia, aż do śmierci w 2014 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władek Bałtycki tutaj, przed mikrofonem właściwie, z archiwum Wax Trax. Już nie będę mówił, co to jest Wax Trax, bo ci, co słuchają nas, to wiedzą, a ci, co się będą chcieli słuchać, to niech się nauczą. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Luca Vanacera. Płyta zatytułowana The Ship, datowana na rok 1984. To była płyta, którą Luke Van Acker nagrał po Taking Snapshots i Zaz Buddhist. Płyta uczyniła z niego międzynarodową gwiazdę undergroundu, mimo że musiał nosić mundur marynarski, który nagrała mu Anna Domino. The Ship był hitem i to nie jest taka logiczna sprawa, bo przecież muzyka jest raczej niedostępna, ale płyta sprzedała się całkiem dobrze, ale był to również koniec solowej kariery Luca Vanackera. Po telefonie od Ala Jorgensena z brukselskiego Pub DNA muzyk postanowił pojechać do Ameryki i dołączyć do Revolting Cox. Reszta jest historią, jak mawiają, tak jak ten wspaniały album, który brzmi tak świeżo, jak kiedy został pierwotnie wydany w roku 1984. Tytułowy utwór jest jednym z najpotężniejszych utworów, jakie kiedykolwiek wydano w Belgii, a ci, którzy widzieli wtedy Vanackera w akcji, wiedzą dokładnie, co mam na myśli. Belgijska muzyka zawsze miała coś z afrykańskich rytmów, od Luna Twist do Ale Ale, a Luc Vanacker również ma taką piosenkę, Rain. Zana jest oczywiście hitem płyty, może to być sprzeczność, ale piosenkę śpiewała Anna Domino i ze wszystkich jego piosenek brzmiała najmniej jak Luc Vanacker, ale stała się jego największym hitem. Heart and Soul to funk punk lub coś w tym stylu z gitarą Davida Rhoadsa, który grał z Peterem Gabrielem od 80 roku. Wild and Angry było jak pierwotny krzyk, piosenka o niemożliwej do utrzymania energii. Keep Talking ma wysoką zawartość Talking Heads dzięki perkusji Jean-Marie Ertza. W punkowym utworze Wild Life słychać skrzypce Blaina L. Renningera z Taxi the Moon. Luke poznał Renningera, gdy produkował mini-album Anny Domino East West. Każdy ma swój ulubiony utwór z tego klasyka. Dla mnie jest to The Fear in My Heart, syntezatorowy utwór, który chwyta za gardło i nie puszcza. Jak to powiedziałem, The Ship to klasyka, a teraz czas na to, ażeby tą klasykę po prostu wysłuchać. 8 utworów, bo tyle mieści się na long playu. I tej wersji będziemy słuchać, ponieważ tych płytek zostało wydanych kilka, żeby nie powiedzieć więcej niż kilka. I są różne ilości utworów. The Ship, Rain, Zana, Heart and Soul, Feels Like Love, Wild and Angry, Keep Talking i Wildlife. W nagraniu wzięli udział Dave Allen, bass, Brian Neville, perkusja, saksofon, wokal wspierający, David Rhoadsa, gitara, Christian Ramon, mix wykonał, a Ian Couple, także orkiestra smyczkowa i dęta, mix. No i tyle, po prostu. Luke Vanacker, Ship, The Ship, rok 1984.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył.

0: Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
0: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy naprawdę wyjątkowego albumu wenezuelskiej artystki Alejandry Garcia Rodriguez, która tworzy i produkuje muzykę w Barcelonie w Hiszpanii. Album, w który dzisiaj się wsłuchamy, jest z roku 2017 i może nie był to debiut artystki, ale album o tej samej nazwie, którą nosi artystka, czyli Arka, był jej trzecim studyjnym projektem, ale pierwszym z wyraźnym wokalem zawartym w jej muzyce. Na wstępie powiem Wam, że inspiracją do tego, żeby wokal pierwszy raz pojawił się tak wyraźnie w twórczości artystki, był nikt inny jak jej przyjaciółka i współpracowniczka, czyli wokalistka Björk. A sprawa wyglądała totalnie randomowo, ponieważ obydwie artystki jechały gdzieś samochodem i Alejandra Garcia zaczęła śpiewać podczas tej podróży do radia i Björk zapytała ją zwyczajnie, dlaczego właściwie nie wykorzystuje wokalu w swojej muzyce. I to właśnie dzięki wsparciu swojej przyjaciółki Björk, która towarzyszyła jej w całym procesie tworzenia, powstał ten wyjątkowy album. Ta świetna płyta, która została uznana bardzo dobrze przez krytyków, poza całą swoją oprawą muzyczną, kryje w sobie wiele ciekawostek i anegdotek dotyczących wydawnictwa, a także tworzenia. Ale te ciekawostki pozostawimy sobie na kolejny odcinek Odlotu na Wenus, w którym o nich opowiem. Tymczasem zostawiam Was z tym trzecim studyjnym i bardzo klimatycznym albumem, bo myślę, że jest to taki klimat, którego nie powinno się przerywać anegdotkami. Także enjoy, przesłuchamy teraz albumu Arka.

Dzięki, że dotrwaliście ze mną do końca. Za 2 tygodnie, tak jak obiecałam, w kolejnym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie historię tworzenia i wydawnictwa albumu Arka z roku 2017. A teraz życzę Wam dobrego wieczoru.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Was serdecznie w pierwszej audycji Bez Znieczulenia w Nowym Roku. Dzisiejsza audycja będzie troszkę bardziej osobista, troszkę inna niż zwykle. Kilka lat temu była taka Facebook.

Kurwa zabawa, żeby wymienić 10 albumów życia. To dość duże wyzwanie z tak dużej ilości muzyki wybrać tylko 10 płyt. Jak dla mnie nie do zrobienia, kiedy więc zostałam parę lat temu do tej zabawy nominowana, musiałam się jakoś z tym zmierzyć i w sumie fajnie, bo musiałam się zatrzymać na chwilę, cofnąć się ponad 20 lat. Wzięłam pod uwagę nieulubione wydawnictwa czy zespoły, ale te, które wywarły na mnie jakiś wpływ, na mój muzyczny rozwój, które jakoś mnie ukierunkowały. Okazało się, że są ważne dla mnie płyty, których dawno nie słuchałam i po wrzuceniu ich do odtwarzacza CD lub na gramofon okazało się, że nadal są świetne. W pierwszej audycji w nowym roku postanowiłam więc wrócić właśnie do tych zespołów, do 10 kapel, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Zespoły, które w danych okresach życia były mi bardzo bliskie i jakoś na mnie wpłynęły. Na pewno pierwszą taką kapelą było Rage Against the Machine, obok Korna, Soulfly'a czy tym podobnych rzeczy. Zasłuchiwałam się tymi rzeczami na przełomie szkoły podstawowej i liceum. W 2000 roku nawet byłam na koncercie Korna w katowickim Spodku. Do dziś pamiętam świetną zabawę pod sceną zresztą. Jakoś w tym samym czasie planowałyśmy z kumpelą właśnie wyjazd również na koncert Rage Against the Machine. Niestety nie zdążyłyśmy, bo wokalista Zak opuścił zespół, a bez niego Rage'owie to już dla mnie nie to samo. Miałam całą dyskografię Rage Against the Machine na kasetach i to oryginalnych, a wtedy sporo muzyki miałam jednak na kasetach przegrywanych. Zresztą mam je do dziś. Niezaprzeczalnym numerem jeden jest dla mnie pierwsze wydawnictwo Rage Against the Machine bez tytułu z 1992 roku. Do tego stopnia mam sentyment do tej płyty, że zakupiłam sobie ją nawet niedawno na winylu. Więc teraz hicior z tejże płyty, Killing in the Name.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy słuchałam Rage Against the Machine, w moje ręce wpadła kaseta Biohazard Matta Leao, czwarta studyjna płyta zespołu. Pamiętam, mieliśmy wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim fajny mały sklepik z kasetami i tam wyhaczyłam tę płytę. Nie pamiętam już czemu kupiłam akurat tę, może tylko ta była, jeśli chodzi o Biohazard, ale to była na pewno pierwsza hardkorowa płyta, jaką zakupiłam. Potem przegrałam od kolegi dwie kolejne kasety Biohazard, piąte studyjne wydawnictwo New World Disorder z 1999 i drugie Urban Discipline z 1992. I tak już poszło. Więc teraz posłuchamy trzech kawałków z wymienionych przeze mnie płyt. Authority z płyty Matta Leao, All for None z płyty New World Disorder oraz Punishment z płyty Urban Discipline.

Sceny do klipu kawałka Punishment kręcone były na moście bruklińskim w Nowym Jorku. To było jedno z tak zwanych miejsc must-see, kiedy 4 lata temu byłam w Nowym Jorku. Między innymi właśnie przez klip Punishment Biohazardu. Spacer mostem bruklińskim, śladami kapeli, super sprawa. Co prawda było dużo bardziej tłoczno niż na klipie, ale nie przeszkadzało to zupełnie. Ale wracając do moich początków na scenie hardcore punk, wtedy też zaczęłam słuchać polskiego hardcore punka. Dwie najważniejsze hardkorowe płyty z tamtego okresu to oczywiście 1125, płyta Płonie mi serce i Schizma pod naciskiem. O ile nie mogę sobie przypomnieć, kiedy widziałam po raz pierwszy na żywo jedenastki, to na pewno Schizmę pierwszy raz widziałam w 2001. Wydaje mi się, że od razu dwa razy. Grali wtedy w wakacje na feście Strefa Bez Granic w Bartoszycach, razem z Apatią i Dezerterem. Oraz w grudniu tego samego roku w Rudzie Śląskiej na konwencie tatuażu, gdzie grał też Sunrise i Frontside. Obie płyty 1125 i Schizma są rewelacyjne na tyle, że ciężko jest wybrać po jednym kawałku, ale muszę, bo inaczej nie wyrobimy się czasowo. Więc teraz posłuchajmy 1125, Ja i Ty oraz Schizma sekcja.

0: oczy!
1: Z punkowych zespołów moimi ulubionymi były w tamtym czasie kapele Złodzieje Rowerów i ich album Ten Moment oraz Postrygiment i płyty Postrygiment z 92 i Czar Zły z 96. Do tej pory pamiętam koncert Złodziei Rowerów z Krakowa z marca 2004. To był bodajże Hardcore Punk Festival, na którym szalałam pod sceną. Super zabawa. Posłuchajmy teraz kawałka Złodzieje Rowerów, Punk Rock Song oraz dwóch numerów Postrygiment, Getto oraz Dość.

Potem przyszedł u mnie czas na amerykański old school hardcore, który oczywiście kocham po dziś dzień. Dwie najważniejsze kapele dla mnie z tamtego okresu to Madball i Agnostic Front. Na obydwu zespołach byłam już bardzo dużo razy, bodajże 3-4 lata temu, jak liczyłam koncerty Madballa, to było ich już chyba z 12, więc teraz myślę, że będę powoli już dobijać do 20. Agnostic Front pewnie podobnie. Bardzo często grają w Polsce i na dużych festiwalach w Europie, których zaliczam zwykle kilka w ciągu roku. Muszę kiedyś w sumie przysiąść i to policzyć. Żałuję bardzo, że przez pandemię nie wypalił mi jeden z moich koncertów, na który miałam już zresztą bilet. W maju 2020 i Madball, i Agnostic Front, i wiele innych nowojorskich kapel miała grać na Brooklinie w Nowym Jorku na festiwalu Black and Blue Bowl, odbywającym się zresztą pod hasłem New York United and Friends. Zapowiadał się koncert życia z całą nowojorską sceną. Niestety 3 razy był przekładany, aż w końcu jak podali nową datę, to było bodajże 3 czy 2 tygodnie przed imprezą, więc już nawet nie zdążyłam kupić biletu lotniczego. No szkoda, szkoda bardzo, no ale bywa. Kiedy byłam w Nowym Jorku, zrobiłam sobie natomiast tatuaż. Oczywiście pamiątka na skórze musiała być ze studia tatuażu Stigmy z Agnostic Front, które znajduje się na Brooklinie. Możliwe, że w tym roku, w drugiej połowie, znów polecę do Nowego Jorku, więc znów zajrzę do studia Stigmy, żeby sobie zrobić kolejną pamiątkę. Ale dobra, teraz posłuchamy 3 kawałków Madballa z 3 pierwszych płyt zespołu. Down by Low z płyty Set It Off z 1992, Pride z płyty Demonstrating My Style z 96 oraz Look My Way z płyty pod tym samym tytułem z 98 roku.

To był Madball, a teraz Agnostic Front. Również trzy numery z wcześniejszych płyt, wydanych przed 2000 rokiem. Kawałek Power z pierwszej płyty, Victim in Pain, z 84. Gotta Go z płyty Something's Gotta Give, z 98. I I Had Enough z płyty Riot Riot Upstart, z 99.

Jeśli miałabym jednak wymienić jeden z najbardziej pamiętnych koncertów hardkorowych w Polsce, na których byłam, to oczywiście słynny gig Blood for Blood w mega klubie w Katowicach w 2004 roku. Nigdy wcześniej i nigdy później nie byłam już w Polsce na koncercie z takim tłumem, z taką energią i takim niesamowitym klimatem. Kto był, ten wie, o co mi chodzi. Tej zabawy nie da się zapomnieć, to było naprawdę coś. Nawet ostatnio wygrałam winyla, zakładając się z kumplem o to, w którym roku impreza się odbyła. Także bardzo się cieszę. Blood for Blood uwielbiam całe, ale jednak najbardziej album Outlaw Anthems z 2002 roku. I teraz posłuchamy dwóch numerów z tejże płyty. Some Kind of Hate oraz Ain't Like You.

Na koniec mojej jakże osobistej audycji zespół Hard Work. Poznałam ich stosunkowo późno, ale bo to była to oczywiście miłość od pierwszego wejrzenia, poznania, usłyszenia. Zresztą nie tylko muzycznie, zaprzyjaźniłam się również z założycielem i perkusistą Hard Worków, Mesjaszem. Ciosem był dla mnie dzień, kiedy postanowili zakończyć swoją działalność, ale jestem i tak bardzo dumna z tego, że jako Hardcore Tattoo Records wydałam ich ostatnią pożegnalną płytę. Nic nie trwa wiecznie. Nakręciliśmy też kilka ich klipów. Pojechałam z nimi na jeden z ostatnich koncertów, które w ogóle zagrali do Londynu, także trochę wspomnień mamy. Jest plan, żeby zająć się reedycją starych płyt na winylach. Troszkę się to niestety odwleka w czasie, więc chyba czas najwyższy wrócić do tematu. Na pierwszy ogień miał iść materiał z pierwszej kasety, która ukazała się w 1998 roku w Chaosie i Ciemności. No zobaczymy, mam nadzieję, że wreszcie do tego siedziemy. A na koniec posłuchajmy mojego ulubionego hardkorowego hymnu hardworków, kawałka Jestem kim jestem z epki Dla takich chwil z 2012. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie audycji Rock'n'Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy utworem pod tytułem Kobiety zespołu Partia. Odwracamy dzisiaj trend. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy tylko piosenek z damskimi wokalami, a dzisiaj tylko męskie wokale, tylko teksty po polsku, ale takie, które są pisane dla kobiet, o kobietach lub o relacjach damsko-męskich. Będzie więc o miłości, będzie o rozstaniach, będą też historie konkretnych kobiet. Ale na początek zespół Horror Show z utworem Femme Fatale.

Femme Fatale, legendarnego zespołu Horror Show prosto z Sosnowca. A teraz przenosimy się niedaleko. Historia miłosna, lecz niezbyt cukierkowa. Historia, która prawdopodobnie wydarzyła się w Katowicach. Zbir, tam gdzie kończy się ulica.

Przenosimy się do Trójmiasta. Zespół, którego jeszcze nie puszczałem w żadnej mojej audycji. Historia o kobiecie, napisana przez Jarka Janiszewskiego. Zespół Bielizna z utworem Prywatne życie kasjerki PKP.

Jak już jesteśmy przy gdańskiej scenie alternatywnej, no to może jeszcze jeden utwór od właśnie tej ekipy. Napisany wiele lat temu, ale z płyty nagranej w 2010 roku. Robert Brylewski, zespół Kryzys. Utwór Dolina Lalek.

Wracamy do Sosnowca. Najostrzejszy numer na dzisiejszej playliście. Znowu zespół Frontside. Naszym przeznaczeniem jest płonąć. Chcę z tobą przejść przez piekło na drugą stronę. Przejść.

Przypominam, że w tym roku zespół Frontside ogłosił reaktywację, a na ich Facebooku pojawia się coraz więcej informacji o koncertach, które planują jeszcze w tym roku zagrać. Zaglądajcie tam i śledźcie najnowsze informacje. A my zostajemy w Sosnowcu, ale łagodzimy klimat. Stały gość moich audycji, czyli zespół Skankan z płyty Try to Feel It. Zakręcona.

Zanim puszczę kolejny utwór, mam o nim pewną anegdotę. Jako dzieciak w jednym z moich punkrockowych zespołów często coverowaliśmy ten numer. A że próby mieliśmy na strychu naszego gimnazjum, zaraz obok biblioteki, no to pani bibliotekarka często oburzała się na tekst tej piosenki. Dopóki nie wytłumaczyłem jej, że jest on tak naprawdę napisany na podstawie opowiadań Marka Chłaski. Zielone żabki, numerek w krzaczkach.

Kolejny utwór jest to numer zespołu, który również ogłosił niedawno reaktywację. Z tego co pamiętam, tekst został napisany przez świętej pamięci Chmiela. Tyski zespół Pils z utworem Nie chodzi nam o miłość.

0: Zespół Pils zawsze będzie mi się kojarzył z tawerną Podróżą Wiatrów, czyli legendarnym miejscem koncertowym właśnie w Tychach. W miejscu tym swojego czasu bardzo często zdarzało mi się grać z jednym z najważniejszych w mojej karierze muzycznej zespołów. Zespół Bela Lugosi Horror Orkiestra. Utwór damsko-męski Twist.
1: One, two, three!

Jeżeli ktoś na początku dzisiejszej audycji myślał, że będzie dzisiaj jakoś bardzo romantycznie, że będę puszczał same love songi, no to chyba póki co może czuć się zawiedziony. Ale może właśnie teraz przyszedł czas na coś właśnie w takim klimacie. Zespół Sex Bomba z utworem Nikt inny, tylko ty.

Odhaczyliśmy jeden z niewielu dzisiaj utworów naprawdę miłosnych, więc teraz utwór przestroga o miłości, która dobrze się nie skończyła. Kryminal Tango z utworem Nie kłam, kochanie.

0: Nic tak życia nie upiększy, jak nowa dupa i jeden głębszy.
1: Dobra, było trochę poważniej, ale teraz może znowu przejdźmy do tekstów bardziej żartobliwych. Zespół The Jetsons Rockabilly Trio w utworze Johnny'ego Casha, ale z bardzo luźną interpretacją i tłumaczeniem na polski jego tekstu. Cocaine Blues.

Pozostajemy w klimacie rockabilly i historiach o relacjach damsko-męskich, ale niezbyt romantycznych. Zespół The Harpagans z utworem Szybki Szpil.

Dla równowagi może teraz znowu utwór o relacji bardziej romantycznej. Utwór o tekście wielowymiarowym, który można interpretować na wiele sposobów. Jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie sobie na YouTube'a, odpalcie ten utwór i wejdźcie w sekcję komentarzy. To, co ludzie opisują o swoich odczuciach i swoich interpretacjach na temat utworu, jest naprawdę bardzo ciekawe i daje do myślenia. Zespół, który często gości w moich audycjach. Koniec świata. Wystarczy, że serce bije.

A teraz numer z tekstem, który można interpretować chyba tylko w jeden sposób. Jednakże opowiada on o tym, jak wielowątkowa jest miłość i jak wiele emocji miłość przynosi nam na co dzień. Bulbulators. 10 powodów.

Nie wiem, czy na polskiej scenie punk rockowej ktoś pisze lepsze teksty o miłości jak Iglak właśnie z Bulbulators. Ale jeśli chodzi o teksty typowo o kobietach, zawsze ceniłem za kunszt tekściarski Pawła Pigułę z The Analogs. I właśnie teraz utwór Dziewczyny z brudnych miast z płyty Class Cover Rock, moim zdaniem najlepszej płyty w historii Analogsów.

0: dziewczyny z brudnych miast.
1: Jak już jesteśmy przy tekstach Piguły, no to nie wiem, czy pamiętacie, że Paweł był również założycielem, gitarzystą i tekściarzem zespołu Antidread. I właśnie jeden z numerów Antidreada posłuchamy sobie teraz. Utwór pod tytułem Zabawka.

Dzisiejszą audycję zaczęliśmy utworem zespołu Partia, a teraz zespół, który powstał po jego rozpadzie, czyli Komety. Najbardziej poetycki tekst dzisiejszej audycji. Zespół Komety z utworem Wyglądasz źle.

Jak już jesteśmy przy warszawskich zespołach, no to może jedyny o dziwo dzisiaj zespół Psychobilly. Bombad Bellus z utworem Ballada, który tak naprawdę chyba balladą nie jest.

Bombad Bellus. Zostajemy jeszcze na chwilę w Warszawie. Teraz zespół, który nie gościł jeszcze w żadnej mojej audycji. Zespół, którego pierwsza płyta była stricte psychobillowa. Z czasem przechodzili przez muzykę folkową, wciąż jednak w tym akcencie rock'n'rollowym. I taki bardzo rock'n'rollowy numer tej formacji chcę wam teraz puścić. Zespół Obibox. Jeszcze się tak nie znamy.

Zmierzając powoli ku końcowi dzisiejszej audycji, znowu trafiamy do Szczecina. Zespół Road Trips Over z utworem Słodki Grzech. Z utworem z rewelacyjnym, niesztampowym intro zagranym na instrumentach klasycznych. Zapraszam do odsłuchu.

Znowu było bardziej romantycznie, a do tego punk rockowo, ale nie sztampowo. No to teraz, faktycznie już prawie kończąc dzisiejszą audycję, wracamy do czystego, klasycznego rock'n'rolla i tekstów bardziej prześmiewczych, ale celnych i inteligentnych. Shaking Doody, gdy wracam późno.

Shaking Doody, gdy wracam późno. Dzięki, że wytrzymaliście do końca dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, a żadna kobieta żadnym z dzisiejszych tekstów nie została urażona. Gwarantuję, że wszyscy tekściarze, których utwory słuchaliśmy dzisiaj, kochają kobiety, nikogo na pewno nigdy nie chcieli obrazić, a niektóre teksty są po prostu żartobliwe i z przymrużeniem oka. Na zakończenie, utwór tego samego tekściarza, co numer, którego właśnie posłuchaliśmy. Utwór mówiący o tym, że jeden dzień z właściwą kobietą jest ważniejszy niż 100 lat przeżyte w samotności. Redakcja 100 pełnych samotności lat. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Polskie jazzy. Dzień dobry. Władysław Bałtycki. Polskie jazzy prezentujemy wybitne, najlepsze polskie jazzowe płyty. Bo warto coś na ten temat wiedzieć. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę kwartetu o nazwie High Definition Quartet. Płyta z roku 2015 i płyta nazywa się Bukoliki. Tytułowe Bukoliki Witolda Lutosławskiego, napisane na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 1952 roku, to 5 miniatur fortepianowych opartych na ludowych melodiach kurpiowskich. Tytuł kompozytor zapożyczył od bukolików Wergiliusza, 10 antycznych sielanek gloryfikujących życie na wsi. Piotr Orzechowski miał świadomość, że materiał nutowy Lutosławskiego odnosi się bezpośrednio do muzyki kurpiowskiej, a dokładniej do zbioru Puszcza Kurpiowska w pieśni księdza Władysława Skierkowskiego. Przeanalizował wszystkie oryginalne melodie, poszukując tych, które Lutosławski sobie upodobał i znalazł wszystkie 5 odpowiadających 5 częściom bukolików. Dzięki przełożeniu oraz rozwinięciu bukolików w kwartet jazzowy słuchacze otrzymali złożoną rytmicznie tryskającą energią muzykę wyróżniającą się nagłymi zwrotami nastroju i temperatury. Tak napisał Henning Bolt w All About Jazz. Z kolei Daniel J. Kushner w Rochester City Newspaper napisał: gdyby dwudziestowieczny kompozytor Igor Strawiński żył w naszych czasach i prowadził małe jazzowe combo, jego zespół brzmiałby właśnie tak. Byłby precyzyjny rytmicznie, egzotyczny, harmonicznie, dalece bardziej skupiony na planach dźwiękowych niż na chwytliwych melodyjkach. Adam Baruch w Polish Jazz Blogs napisał: kwintesencja współczesnego jazzu pod każdym względem. A z kolei Marek Dusza w Rzeczypospolitej skwitował to wszystko. Czy High Definition Quartet nagrał jazzowy album roku 2015? Bukoliki są poważnym kandydatem. Jeden z najciekawszych i najbardziej utytułowanych polskich zespołów jazzowych młodego pokolenia, doceniony w kraju i za granicą, zdobył szereg najwyższych laurów na prestiżowych festiwalach i konkursach jazzowych, m.in. Grand Prix Jazz Holyart w 2012 roku w Belgii. Muzycy grający w zespole są laureatami renomowanych konkursów indywidualnych. Dość wymienić, że pianista i kompozytor grupy Piotr Orzechowski wygrał słynny Montreux Jazz Solo Piano Competition w 2011 roku w Szwajcarii. A kontrabasista Alan Wykpisz został laureatem Bass 2012 Copenhagen w Danii. Na rynku fonograficznym kwartet zadebiutował świetnie przyjętym przez krytykę i nominowanym do nagrody Fryderyk 2014 albumem Hopasa z roku 2013, uznanym płytą roku w ramach Grand Prix Jazz Melomanii w roku 2014. High Definition Quartet ma na koncie liczne występy na festiwalach w Polsce, Belgii, Hiszpanii, w Ukrainie, w Indiach, Kanadzie czy USA. Współpracował z amerykańskim gigantem jazzowej trąbki Randym Breckerem, w ramach której to współpracy odbył trasę koncertową po Polsce i krajach Zatoki Perskiej w latach 2012-13. Oto lista utworów. Tych utworów jest 5 i nazywają się po kolei 1, 2, 3, 4 i 5, sygnowane rzymskimi cyframi, liczbami, przepraszam. Skład High Definition Quartet, czyli ludzi, którzy maczali palce w tych nagraniach. Mateusz Śliwa, saksofon tenorowy, Piotr Piano Hooligan Orzechowski, fortepian, Alan Wykpisz, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja. Posłuchajmy sobie. High Definition Quartet, rok 2015, Bukoliki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: O mój Boże! Ach mój Boże! Jak mój buzek krzywo łaże!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpy Gimpy. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpy Gimpy może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpy Gimpy jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpy Gimpy odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Guess what? Who's back? A tak przy okazji jest 16:30.

Oj, nie ma jak końcówka lata, kiedy muchy latają wokół mnie i robi się nieco gęsto, ale i tak nic nie czuję, bo jestem nieco przeziębiony. I mogę i tak do was mówić, że jest miło powrócić tutaj do radia. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Niestrawnie się czuję, chociaż będzie to dosyć, chciałem powiedzieć, strawna godzina z prostego powodu, że jednak troszeczkę namieszało się przez ostatnie tygodnie w samej muzyce. Nie tyle, że jeśli chodzi o różne tego typu ważne festiwale i ważne rzeczy, to jednak także i w sensie płytowym się wiele działo. No, będę miał zamiar oczywiście zaprezentować wam. Matko, aż strasznie łapię doła dzisiaj, skoro jest środa, jest czwartek, no to później wiadomo, jaki jest dzień. Tutaj muszę wrócić do siebie. Chodzi o to, że mam dla was wyjątkową zapowiedź wyjątkowego albumu, którego w pewnym sensie podesłała mi pewna koleżanka pracująca w jednej z poznańskich rozgłośni, a przy okazji też twórczyni muzyczna, ale o tym oczywiście zaraz. Na razie oczywiście będzie Chelsea Wolf, bo czemuż by nie, która chowa się w ciemnościach i wydała z siebie dosyć dobre brzmienie ze swoim albumem The Dark. To będzie właśnie fragment mówiący o tym, że śmierć nie jest końcem.

0: mocno drapieżne i przy okazji takie naprawdę esencjonalne do bólu, że musiałem nieco tak jakby zmniejszyć filtr tu u siebie, czy tak jakby ściszyć ten filtr w mikrofonach, bo no, mam problemy ze sprzętem takie, że niestety nie jestem w stanie tego dobrze wyprofilować. Matko, będę strasznie seplenił chyba dzisiaj do końca tego programu, no, z tego prostego względu, że nie mogę odzyskać swojego rozumu ze względu na to, że się przeziębiłem i też miałem swoje różne problemy psychotyczne, których lepiej nie ujawniać teraz, bo szkoda na to czasu, ale nowa Chelsea Wolf jest tego warta, żeby posłuchać. Przede wszystkim, że też jej koleżanka Emma Ruth Randall wypuści we wrześniu swój album, więc mogłem zagrać jeszcze i także samą Emmę, ale niestety nie ma na to czasu, bo kruca bomba. Mamy tutaj, proszę Państwa, premierę, której tym samym chciałbym obwieścić tak urbi et orbi całkowicie światu, że niejaka moja koleżanka Marika, która, że tak powiem, jest bardziej słyszana na antenie poznańskiego Radia Afera, wraz ze swoim projektem Amba wymyśliła coś bardzo ciekawego, co przykuje wasze uszy. I tak chciałbym, żeby ona sama przedstawiła wam osobiście, o co w tymże projekcie Amba chodzi, i przede wszystkim zaprezentować jej utwór z nadchodzącego nowego albumu.
1: Halo, halo! Mówi Maryjka z zespołu Amba. Zapraszam was serdecznie do przesłuchania audycji Narcysta w Radio Odzew. Zaraz usłyszycie nasz najnowszy singiel
2: Amerykańscy naukowcy.
1: Zapowiadamy nim album The Best of Amba, premiera 8 października. Jeżeli myślicie, że w polskiej alternatywie wszystko jest
2: na jedno kopyto,
1: to mamy nadzieję was przekonać, że tak nie jest! Pozdrowienia dla prowadzącego audycji Adama Pachołka oraz wszystkich słuchaczy Radio Odzew. Mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo już wkrótce. Cześć.

0: Dowodnić!
1: Po raz pierwszy jak to odsłuchiwałem, no po prostu pomyślałem sobie, no, świetnie to Maryjka ograła, no. Powiem szczerze, że takich pozdrowień się nie spodziewałem i przede wszystkim takiego naprawdę pięknego intro zapowiadającego tenże nowy utwór zespołu Amba, którego oczywiście Maryjka Bogacewicz, o ile pamiętam dobrze nazwisko, to wszystko pięknie wyprodukowała wraz ze swoimi kolegami i koleżankami. Pozdrawiam oczywiście Maryjkę i dziękuję jej za to, że zdecydowała się u mnie wypromować tenże swój ciekawy utwór z nadchodzącej płyty The Best of Amba, której premiera będzie w październiku, a być może na pewno na antenie Radio Odzew więcej takich ciekawych brzmień prosto z tegoż nadchodzącego albumu będzie, także obserwujcie koniecznie. Ja już pękam z dumy, a wy? No raczej jeśli chodzi o moją dumę, to jednocześnie chciałbym powiedzieć, że podobną koleżanką moją, jeśli chodzi o fach radiowy, jest niejaka Maria Lengren, komiksiara, osoba, którą możecie znać dobrze z osobliwości na antenie Radia Nowy Świat, a ona właśnie ma zamiar wydać wraz z zespołem V nowy album, prawdopodobnie ukaże się gdzieś jesienią, ale ten nowo wydany świeży utwór zatytułowany Sznur coś na pewno wam przypomina, czy może przypominać jakieś, no nie wiem, późne lata 90., okres, kiedy Chylińska i Skawiński ze sobą są na scenie i powstaje ONA. No i w zasadzie mówiąc, to tyle, jeśli chodzi o taką zapowieść, czy też zapowiedź, bo reszta muzyki sama tłumaczy się ogólnie.

Nie tylko Kloster Keller słychać, ale i ONA. To znaczy, odwrotnie, chciałem powiedzieć, że to nie tylko ONA słychać, ale i także Kloster Keller, więc no to jest o tyle zaskoczenie, że jednak Wi się rozbija wraz z Marią Lenngren tak naprawdę zarąbiście, że no sama Maria Lenngren naprawdę mnie zadziwia, bo jak ostatnio ją zobaczyłem na Instagramie, to powoli zaczyna przypominać Heather Graham z Twin Peaks, ale tak trochę. No, Jezu, rozpędziłem się zbyt mocno chyba. Pozdrawiam też Tujkę z całego serca, no i też życzę, żeby ta nowa płyta się jakoś ukazała, bo świetne brzmienie, że tak powiem, dochodzi do głosu przy okazji, że jeśli chodzi o taką damską sferę muzyczną, no to jednak mocne nazwiska, no Lenngren, Bogacewicz, Wolf, no to to wszystko oczywiście u mnie w Narcyście, ale no to jeszcze powinienem wam powiedzieć coś wyjątkowego, że jednak taki album tygodnia, który mi się nasunął, to jest album z 1977 roku i już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że The Cramps, no chyba kalifornijski albo i nawet taki południowoamerykański zespół, wydał swoje nagrania koncertowe zatytułowane Gravest Gravy. No to jest mocno starowiekowy zespół, który no, grał mocnego punka, zanim to było modne. No i też posługiwał się wieloma standardami, bo na tejże płycie Gravest Gravy mamy sporo coverów, w tym także Roya Orbisona, ale zdecydowałem się wybrać wśród jednego z tychże utworów właśnie ich wersją utworu Rockin' Bones Elroya Dizzela oraz The Rhythm Bandits. Na początek jednak sobie zabrzmi coś, co właśnie mogło zabrzmieć na jednym z koncertów zespołu The Cramps, a mianowicie The Natives Are Restless.

trochę rock'n'rolla, a trochę takiego, no, dziarskiego, punkowego grania The Cramps. To właśnie ich, można by powiedzieć, jeden z archiwalnych albumów, który też doskonale przetrwał próbę czasu, chociaż po samej okładce widzę, że ten zespół troszeczkę był mocno progresywny, gdyż w składzie była jedna pani z dosyć queerową fryzurą, wydaje mi się, ale no doskonale nawet sobie radzili i przede wszystkim jednak warto przetrząsnąć sobie całą dyskografię, żeby opatrzeć się bardziej, na czym się inspirowali, bo tego jest zdecydowanie sporo, za sporo, że nawet żeby pomieścić kilka minut audycji, ale no jeśli będzie na to okazja, to The Cramps na pewno jeszcze wróci. A teraz przeglądamy się złotym rzeczom, gdyż złote, ale skromne oblicze ma zespół Weezer, który wypuścił zupełnie nowy album, z którego no nie mogłem wyciągnąć nic bardziej lepszego od CAO, które ostatnio jako singiel zostało wypuszczone przed samą premierą. Jednak będzie lepiej, żeby zabrzmiało We Might As Well Be Strangers.

Rytmiczne, ciężkie, całkiem nawet dobre. Weezer wraz ze swoim złotym albumem. Mam nadzieję, że jednak on bardziej zawołuje serca fanów, którzy już są z nim od 1994 roku do obecnej chwili, bo jednak moje serce no troszeczkę jest przepołowione, bo do tej pory nawet Blue Album nie zdążyłem wysłuchać, ale no. Taka już kolej rzeczy. To teraz będzie Interpol, który oczywiście wraz ze swoim lustrem, który wyważę tonę, chce zamiar wypuścić zupełnie nową płytę dopiero za tydzień, ale skoro jednak mamy już niektóre single na widoku, to na przykład See Out Loud sobie teraz poleci. No, doskonale wiem, że jednak chłopcy dosyć niesłyszani byli przez dobre 4 lata, więc o tyle dobrego, że jednak teraz wracają z pełną energią i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że jednak takie dosyć eleganckie brzmienie takiego naprawdę no, impulsywnego rocka może, a zresztą nie musi, no, za dużo jednak bełkoczę, to jednak powinienem teraz to opuścić.

kręcie się tak powoli, cicho, ściszać, chociaż tak naprawdę nie wiem, co jest cichsze teraz, mój mikrofon, czy na pewno tenże utwór. No nie wiem, zawsze chciałbym to wiedzieć, chociaż no w pewnym sensie mam nadzieję, że jakoś tutaj problemów z odbiorem za dużo nie będzie. Interpol wraz ze swoim nowym albumem, który prezentuje oczywiście wraz z tymi zawieszonymi kamerami przemysłowymi na żyrandolu, więc można byłoby się pokusić o to, że ich agenturalna przeszłość jest tutaj widoczna, jeśli chodzi o pewne struktury służby i tak dalej. Paul Banks wraz ze swoimi chłopakami no doskonale to odczytali i przede wszystkim no raczą nas takimi dosyć, powiedziałbym, idealnymi do filmów szpiegowskich brzmieniami. Ot tak to powiedzmy. To teraz, żebym się przypadkiem nie rozkleił przez to, że muszę oddać siebie flegmę, to powiem, że Lamb Chop wraca ze swoją nową płytą, która jest pełna w odcieniach szarości, a promuje oczywiście takową płytę, singiel zatytułowany The New World Wave.

Punching the Clown, tak się będzie mienić tytuł nowej płyty Lamb Chop, projektu Kurta Wagnera. No i przy okazji chciałbym tu powiedzieć, że tu nie ma zbyt dużo nawiązań do bicia tych czy owych artystów cyrkowych, tylko po prostu to jest takie nawiązanie troszeczkę związane z przemyśleniami dotyczące no, samego świata według Wagnera, ale przy okazji także no, sporo tych chórów pojawia się, przede wszystkim rdzennych ludności amerykańskich, czy też nawet także samych szkockich migrantów, którzy tam przywędrowali pod te tereny gdzieś w latach no, okrągłych, oczywiście XIX wieku. No i można byłoby powiedzieć, że cały czas jakoś w miarę mówiąc istnieje ta tego typu muzyka duszy i cały czas promieniuje, chociaż tu została dobrze wykorzystana w jakiś no, bardziej akustyczny sposób, no i to słychać. Mam nadzieję, że z tego naprawdę kawał dobrej płyty będzie. To teraz, żeby tak nie spowalniać, bo jednak za bardzo się ślinię i też przy okazji też trochę się denerwuję, to jednak możemy odetchnąć, dlatego że hitem tego lata wydaje mi się, że powinna być ta piosenka wypromowana przez zespół DMA z tego prostego względu, że przerobili moim zdaniem no bardziej zasłyszany gdzieś tak dance'owy kawałek, którego kiedyś słyszałem, że tam Burn My Mind Like a Hurricane czy coś w tym rodzaju. No i to chłopcy zrobili z tego taki no dosyć swawolny, idealny do lalalania utwór sam raz na szkolne, czy też także rodzinne wycieczki latem. A co? Hurricane teraz.

Przy okazji zauważyłem, że cały czas miałem ściszony mikrofon. Przepraszam. Jestem taki zbyt leniwy dzisiaj, że nawet mi się tego nie chciało za specjalnie zrobić, więc cała reszta programu jednak może iść do wyrzucenia. Nie, na całe szczęście nie, ale miejmy nadzieję, że coś tam Bałtyk z tym zrobi. Ja jakoś go podradzę w tym kierunku. No to był zespół DMAs, oczywiście Hurricane, z ich nowego albumu, którego bardzo polecam, przede wszystkim, że jednak no, w pewnym sensie nadal mi się kojarzy z tym dance'owym utworem grającym tam w RMF-kach, Z-kach i w S-kach i innych tego typu potworach HR-owych, to jednak no, można by powiedzieć, że jednak całkiem bardzo ciekawie zabrzmiało, no i chłopaki to ugrali. Mam nadzieję, że powinien być z tego niekwestionowany hit tego lata, chociaż no będą niestety inne w cieniu tego wszystkiego. No to teraz będzie w cieniu tego wszystkiego także i Jarvis Cocker występował na O2 Arena z tego względu, że Pulp wydał płytę koncertową, na której są różne różności z ostatnich dobrych 40 paru latach istnienia samego zespołu. No i z czego to oczywiście także zabrzmieć musi najsłynniejszy ich utwór z Different Class, chyba A Different Class, takowa płyta, która kiedyś zaistniała. Tyle, że w tymże utworze granym live Jarvis niestety używa autotuna. Dlaczego? Nie wiem, ale posłuchajcie.

Nie wiem, no, on zaczyna mnie po prostu już nabierać. Tak samo jak i też to, że od dłuższego czasu nie było w Narcyście żadnego niemieckiego zespołu, a teraz będzie na sam koniec. High Spencer wydał swój nowy album, z którego pochodzi dosyć słoneczny utwór Wenn der Sommer geht. Powiedziałem jak złomnik, przepraszam. No i oczywiście życzę wam tego wszystkiego, żeby wam słońce świeciło, mimo tego, że jednak końcówka lata przed nami. Cieszcie się nią, bo wkrótce może to wszystko niestety rąbnąć przez deszcz i później co z tego macie? No nic nie macie, no tylko kwiatki podlane, pola uprawne jakoś żyzne. No ogólnie, sama sielanka. Ale jednak tejże także i wam życzę na całą resztę tygodnia i nie tylko. Adam Pachołek, trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina, tak nazywa się nasza audycja. A ścieżka dźwiękowa, którą dzisiaj mam zamiar zaprezentować, pochodzi z filmu Ósma mila.

Dokładny adres tego, Boże, dokładny tytuł tego filmu jest 8 Mile Music from and Inspired by the Motion Picture. Ale to tutaj nie będziemy o tym mówić, po prostu 8 Mile tak nazywa się ten film. No i jest tam sporo dobrej muzy hip-hopowej, rapu. Jeśli to lubicie, no to powinniście być ukontentowani. 8 Mile to oficjalny album ze ścieżką dźwiękową do filmu o tej samej nazwie, powstałego w roku 2002. Album wykonywany przez różnych artystów został wydany przez Universal Pictures, wówczas spółkę zależną Universal Music, za pośrednictwem Interscope i Shady Records. Zawiera przebój Love Yourself Eminema, który również gra w półautobiograficznym filmie. Album ten zaowocował również ścieżką dźwiękową More Music for 8 Mile, składającą się z piosenek, które pojawiają się w filmie i zostały wydane jako single w czasie akcji filmu w 1995 roku. Jedną z piosenek wykonał Tupac, który był tematem filmu dokumentalnego ze ścieżką dźwiękową wyprodukowaną przez Eminema, który również wyprodukował pośmiertny album Tupaca. Album zawiera również 4 piosenki Wu-Tang Clan i jego członków oraz 2 piosenki Mobb Deep, który ostatecznie podpisał kontrakt z G-Unit Records. Oba albumy zostały również udostępnione w wersjach ocenzurowanych, usuwając większość wulgaryzmów, treści seksualnych i przemocy. 8 Mile zadebiutował na pierwszym miejscu na liście Billboard 200, sprzedając się w ponad 700 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Potem sprzedał się w 510 tysiącach egzemplarzy w drugim tygodniu i ostatecznie stał się 5. najlepiej sprzedającym się albumem w USA w 2002 roku ze sprzedażą 3,5 miliona egzemplarzy. Posiada certyfikat 6-krotnej platyny przyznany przez Recording Industry Association of America, RIAA. Album zawiera uniwersalny hit numer 1 Lose Yourself, który zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów magazynu Rolling Stone. Czysta wersja ścieżki dźwiękowej 8 Mile usuwa większość wulgaryzmów, treści seksualnych i brutalnych. Jedynym słowem pozostawionym bez cenzury w ścieżce dźwiękowej jest słowo ass, oprócz Places to Go 50 Centa, gdzie słowo ass jest użyte 2 razy, ale zostało ocenzurowane tylko raz. Żadne inne słowo nie jest bez cenzury w czystej wersji 8 Mile. That's My Nigga For Real rapera Young Z jest wymieniony jako That's My 5 gwiazdek For Real. W czystej wersji w Rap Game D12 z udziałem 50 Centa w zwrotce Proof'a słowo shit jest nieocenzurowane nawet w czystej wersji, a w zwrocie Eminema słowa White House i Cheney są ocenzurowane zarówno w wersji edytowanej, jak i wulgarnej. Bardzo rzadką wersją Rap Game można usłyszeć w internecie, w której słowa White House i Cheney są niecenzurowane. W Rabbit Run Eminema słowo fuck zostało nieocenzurowane raz w czystej wersji ścieżki dźwiękowej. W Love Me Obitrice'a Eminema i 50 Centa słowo gadam jest nieocenzurowane w zwrotce 50 Centa. 8 Mile otrzymała generalnie pozytywne recenzje od krytyków w serwisie Metacritic, który przyznaje znormalizowaną ocenę na 100 punktów recenzją z głównych publikacji. Album otrzymał średnią ocenę 74 na podstawie 20 recenzji. Eminem zebrał pochwały od producentów hip-hopowych i ekspertów za uwzględnienie w filmie autentycznych, odpowiednich do epoki rytmów, pomimo kosztów związanych z uzyskaniem zgody na oryginalną muzykę o podobnym brzmieniu. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście, to już mówiłem, 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych według Rolling Stone.
No to przejdźmy już w ogóle do listy utworów. Jest ich 16 i mam zamiar właśnie je teraz zaprezentować. Lose Yourself i Eminem. Potem Love Me, Eminem, Obituaries i 50 Cent. Następnie 8 Mile, Eminem. Adrenaline Rush i Obituaries. Places to Go, 50 Cent. Rape Game, D12 i gościnnie 50 Cent. 8 Miles and Running, Jay-Z, gościnnie Freeway. Spit Shine i Exhibit, Time of My Life i Macy Gray. You Wanna Be Me, Nas, Wongsta, 50 Cent, Wasting My Time, Boom Cat, R-A-K-I-M i Rakim, potem That's My Nigga For Real i Young Z, Battle i Gangster i na koniec Rabbit Run i Eminem. 8 mila, rok 2002, soundtrack z filmu o tym samym tytule. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Test DNA Beethovena. Badania DNA pozwalają także rozwiązać wiele zagadek z przeszłości. Na początku tego roku naukowcy ogłosili, że analiza DNA Ludwiga van Beethovena ujawniła stan zdrowia artysty i pozwoliła odkryć pewną tajemnicę jego rodziny. Przebadano jego próbki włosów. Beethoven przez lata cierpiał na problemy żołądkowo-jelitowe, a w 1821 przeszedł dwa ataki żółtaczki. Okazuje się, że posiadał skłonności do chorób wątroby, czemu nie pomagało uzależnienie od alkoholu. Ostatecznie doprowadziło to do marskości wątroby. Badanie nie pozwoliło określić, co zabiło Beethovena, ale dzięki niemu wykluczono pewne teorie. Poza tym odkryto u niego dziedziczne ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Naukowców szczególnie interesowała postępująca utrata słuchu artysty. Niestety nie udało jej się w pełni wyjaśnić. Odkryto za to, że przed narodzinami Beethovena w historii rodziny miał miejsce jakiś pozamałżeński romans.

fizyczno-duchowo i ponad. Rozmowy ze stwórcą są dobre na kaca. Chciałbyś? Ja bym też chciał wiedzieć,

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.